0: co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.
2: I'm Lily Beatty.
3: It's Sabrina Carpenter.
0: Music. Fine.

0: funguje.
1: New Music Show.
0: Piatok od 6 na Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh. Fajn.
1: Next Generation.
2: Next Generation.